0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na S1 w województwie inne kierowcy muszą liczyć się z ruchem dwukierunkowym na jezdni prawej w kierunku od Tychów do węzła Kosztowy oraz na jezdni lewej w kierunku Pyrzowic z powodu budowy węzła Kosztowy Bielsko-Biała. Również na DK35 trwa rozbudowa ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Trzyosobowa załoga NASA oraz Roskosmosu dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną po starcie z kazachstańskiego kosmodromu. W skład misji, która będzie trwała 8 miesięcy, wchodzą astronauta Anil Meinon oraz kosmonauci Piotr Dabrow i Anna Kikina. Dokowanie do stacji miało miejsce 3 godziny po starcie statku Sojuz MS-29. Spotkanie przedstawicieli NASA i Roskosmosu podkreśliło kontynuację współpracy orbitalnej, mimo napięć związanych z konfliktem w Ukrainie. Plany dotyczące programu Artemis zostały porzucone na rzecz współpracy z Chinami przy misji księżycowej. FIFA znalazła się pod ostrzałem krytyki za współpracę z organizacją Freedom 250, która ma związek z politycznym środowiskiem Donalda Trumpa. Strefa kibica zorganizowana przed Kapitolem w Waszyngtonie wymaga cyfrowej rejestracji kibiców. CEO budzi obawy o wykorzystanie ich danych osobowych w kampaniach politycznych. Działania FIFA, które mogą naruszać jej deklarowaną neutralność, zostały określone jako kolejne bezczelne złamanie reguł. Dodatkowo, demokraci w Izbie Reprezentantów oskarżyli Freedom 250 o możliwe oszustwa finansowe. FIFA nie udzieliła dotąd szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące współpracy z Campaign Nucleus, CEO zwiększa kontrowersje wokół tej sprawy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w kilku województwach, w tym wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, mazowieckim oraz świętokrzyskim. W tych rejonach prognozowane są silne opady deszczu, które mogą wynieść od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie nawet 55 litrów na metr kwadratowy. Dodatkowo porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 65 km na godzinę, a także wystąpić opady gradu. Ostrzeżenia wygasną w środę o godzinie 6. Zaleca się ostrożność oraz śledzenie komunikatów służb ratowniczych. Robert Lewandowski podpisał umowę z amerykańskim klubem Chicago Fire, rozpoczynając nowy rozdział w swojej karierze w Major League Soccer. Piłkarz podkreślił, że zaangażowanie klubu w jego transfer miało kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o przenosinach. Lewandowski zauważył również dużą społeczność Polaków w Chicago, co sprawia, że czuje się tam mile widziany. Po odbyciu pierwszego treningu z drużyną, napastnik koncentruje się na aklimatyzacji w nowym mieście i nie myśli obecnie o dalszym występowaniu w reprezentacji Polski. Jego debiut w MLS planowany jest w najbliższym meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. Rosja zmaga się z poważnym kryzysem paliwowym, który wpływa na codzienne życie obywateli oraz funkcjonowanie administracji. Ceny benzyny wzrosły o 20% od początku roku, a w niektórych regionach, jak Jałta na Krymie, osiągają nawet 21 zł za litr. Analitycy wskazują, że ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie pogłębiają problemy w sektorze paliwowym, co może prowadzić do dalszej inflacji. W odpowiedzi Moskwa stara się importować paliwo z Japonii, Białorusi i Indii, jednak sytuacja wciąż się pogarsza. Ekspert zaznacza, że wysoka cena paliwa może skłonić Rosjan do opuszczenia okupowanego Krymu. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Siły irańskie zaatakowały 7 cywilnych statków handlowych w regionie Zatoki Perskiej, co doprowadziło do śmierci lub ranienia około tuzina marynarzy. Admirał Brad Cooper, dowodzący Centralnym Dowództwem Stany Zjednoczone, oskarżył Teheran o celowe ataki na niewinnych ludzi. W odpowiedzi na te incydenty amerykańska marynarka wznowiła blokadę statków płynących do e-portów w Iranie. Prezydent Donald Trump zapowiedział dalsze operacje wojskowe, a ataki na irańską infrastrukturę mają się rozpocząć w przyszłym tygodniu. W trakcie spotkania z nowym premierem Iraku, prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że szczyt Sojusz Północnoatlantycki w Ankarze przebiegł w pozytywnej atmosferze, określając go jako festiwal miłości. Trump podkreślił, że relacje Stany Zjednoczone z innymi krajami są fantastyczne i zapowiedział możliwe cięcia kosztów o setki miliardów dolarów. Jednak nie przedstawił szczegółów tych planów. W odniesieniu do Iraku zwrócił uwagę na ogromny potencjał tego kraju i zasoby ropy naftowej, a także na pozytywne relacje z nowym premierem. Prezydent zaznaczył, że nie ma potrzeby obecności wojskowej Stany Zjednoczone w Iraku, chociaż wojsko pozostanie w gotowości do ochrony, jeśli zajdzie taka potrzeba. Trump zauważył również, że problem z Iranem nie będzie już obciążeniem dla Iraku. Do groźnego wypadku doszło we wtorek na ulicy Włókniarzy w Łodzi, gdzie samochód osobowy wjechał w grupę ludzi czekających na zmianę świateł. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Kierująca pojazdem była trzeźwa. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Armia Stanów Zjednoczonych rozpoczęła nową falę ataków na irańskie cele, mających na celu osłabienie zdolności Iranu do atakowania żeglugi handlowej w cieśninie Ormaz. Jednocześnie wprowadzono blokadę morską irańskich portów, która zaczęła obowiązywać o godzinie 16 czasu wschodniego Stanów Zjednoczonych. Obecnie na Bliskim Wschodzie stacjonuje 20 okrętów marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych oraz setki samolotów wojskowych. Iran zagroził, że kontynuacja amerykańskich działań wpłynie na eksport ropy i gazu przez cieśninę Ormaz. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu zapowiedział, że kraj ten będzie egzekwował swoją suwerenność nad cieśniną za wszelką cenę. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie postawiła zarzuty byłemu członkowi zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Cezaremu J. Po przesłuchaniu opuścił on budynek prokuratury, a wobec niego zastosowano zakaz opuszczania kraju oraz zatrzymanie paszportu. Szczegóły dotyczące zarzutów oraz kwalifikacji prawnej czynów nie zostały ujawnione, a decyzja o ich utajnieniu ma na celu dobro trwającego śledztwa. Równolegle prowadzone są czynności wobec drugiego byłego członka zarządu fundacji, Macieja Si, którego przesłuchanie wciąż trwa. Prokuratura zapowiada publikację kolejnych informacji po zakończeniu wszystkich czynności procesowych. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: We are playing for you in one website, www.radiodht.com. This is DHT Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Do tragicznego wypadku doszło we wtorek w Kowalewicach, gdzie nieoznakowany radiowóz potrącił 16-latka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Mimo podjętych działań resuscytacyjnych przez Zespół Ratownictwa Medycznego, nastolatek zmarł na miejscu. Policjanci biorący udział w zdarzeniu byli na służbie i wracali z czynności, a kierowca radiowozu był trzeźwy. Prokuratura oraz policja prowadzą śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku, w tym przyczyn zjechania hulajnogi na przeciwległy pas ruchu. Przez kilka godzin na miejscu pracowały służby ratunkowe i prokurator. W najnowszym losowaniu Eurojackpot, które odbyło się we wtorek, 14 lipca, nie padła główna wygrana, przez co kumulacja wzrosła do 220 milionów złotych. W Polsce zarejestrowano jedną wygraną czwartego stopnia o wartości 630 134 zł. Czterech graczy z Danii, Szwecji, Finlandii i Czech zdobyło wygraną drugiego stopnia, każdy otrzymując równowartość 456 690 euro. Losowanie Eurojackpot odbywa się we wtorki oraz piątki, a najbliższe odbędzie się w piątek, 17 lipca. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię uderzeń na Iran, mających na celu osłabienie irańskich zdolności do atakowania żeglugi handlowej w cieśninie Ormaz. Po godzinie 22 czasu polskiego wznowiono blokadę morską wobec statków przemieszczających się do i z irańskich portów. W regionie operuje ponad 20 okrętów wojennych Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych oraz setki samolotów wojskowych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że działania będą kontynuowane przez wiele dni w odpowiedzi na irańskie ataki na statki. Przemysław Czarnek skrytykował pomoc militarną dla Ukrainy, sugerując, że Polska powinna zmusić Unię Europejską do jej wstrzymania. Jarosław Kaczyński zdecydowanie sprzeciwił się tym słowom, podkreślając konieczność wsparcia dla Ukrainy. Czarnek zasugerował również, że jako premier wymusiłby na Ukrainie zmianę kursu wobec Polski, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony Donalda Tuska i Sławomira Mentzena. Kaczyński zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec Czarnka w związku z jego kontrowersyjnymi wypowiedziami. Sprawa wywołała także falę komentarzy w sieci. Donald Trump ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów oraz wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormaz, które miałyby wynosić 20% wartości przewożonego towaru. Prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował jednak zastąpić te opłaty umowami handlowymi i inwestycyjnymi z państwami Zatoki Perskiej. Wskazał, że nowe inwestycje mają przyczynić się do napływu fabryk i zakładów do Stanów Zjednoczonych, co stworzy dodatkowe miliony dobrze płatnych miejsc pracy. Trump podkreślił, że cieśnina Ormaz pozostaje otwarta dla wszystkich statków, z wyjątkiem irańskich. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Amerykańskie siły przeprowadziły kolejną serię ataków na cele w Iranie. CEO spotkało się z groźbą ze strony Teheranu. Iran zagroził, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do momentu zakończenia amerykańskich aktów agresji. Dodatkowo doszło do blokady morskiej irańskich portów przez Stany Zjednoczone. W międzyczasie amerykańsko-rosyjska załoga dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną na 8-miesięczną misję. W Rzeszowie 15 lipca 2026 roku temperatura wyniesie 28 stopni Celsjusza, a niebo będzie zachmurzone w 73%. Przewidywana prędkość wiatru to 11,1 m na sekundę, a temperatura odczuwalna osiągnie 31 stopni Celsjusza, CO spowoduje odczucie parności. Słońce wstanie o godzinie 4:39 i zajdzie o 20:36. Prognoza na najbliższe dni przewiduje zarówno słoneczne dni, jak i przelotne opady deszczu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie siły zbrojne mogą rozpocząć ataki na kluczową infrastrukturę Iranu, w tym elektrownie i mosty, jeśli kraj ten nie zgodzi się na warunki Stanów Zjednoczonych. W kontekście narastającej agresji irańskich sił wobec cywilnych statków handlowych w rejonie Zatoki Perskiej, administracja Trumpa wprowadziła nową falę sankcji obejmującą irańskiego magnata naftowego oraz ponad 50 osób i firm związanych z nim. Amerykańska marynarka wojenna wznowiła blokadę statków płynących do i z irańskich portów, a prezydent zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą strażnikiem cieśniny Ormuz. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że cieśnina pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich działań, grożąc zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. Maciej Świrski, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. W wyniku burz z ulewami w południowej Polsce wystąpiły poważne szkody, w tym zawalenie się dachu hali produkcyjnej w Jeleniej Górze oraz przewracanie drzew we Wrocławiu. Prewencyjnie ewakuowane zostały obozy harcerskie w kilku powiatach. Jarosław Kaczyński zapowiedział wyjaśnienie kontrowersyjnych słów Przemysława Czarnka dotyczących wsparcia militarnego dla Ukrainy. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek o uchwałę immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi w związku z zarzutami o pozbawienie wolności lekarki. Jarosław Kaczyński potwierdził swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie Ukrainy, podkreślając, że popiera sromotną klęskę Rosji, ale sprzeciwia się banderyzmowi oraz członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej. W odpowiedzi na wpis ambasadora Ukrainy Kaczyński zaznaczył, że jego zdanie w tej kwestii od lat się nie zmienia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że jego ugrupowanie będzie kontynuować wsparcie wojskowe dla Ukrainy, uznając je za kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Wspomniał również o konieczności omówienia kontrowersyjnych wypowiedzi wiceprezesa PiS dotyczących finansowania Ukrainy. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na drodze S1 w budowie węzła Kosztowy-Bielsko-Biała ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono ruch dwukierunkowy na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowice, a na DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wicepremier Radosław Sikorski podczas wizyty w Los Angeles skomentował przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego przez polskie jednostki, określając to jako nie pierwszą taką sprawkę. Podkreślił, że wcześniej rosyjskie samoloty naruszały polską przestrzeń ekonomiczną, a także wspomniał o naruszeniach przez rosyjskie drony. Sikorski zapowiedział również dalsze działania w zakresie współpracy przemysłów obronnych w Europie oraz możliwość przystąpienia polskich firm do koalicji antybalistycznej, gdy zaproponują odpowiednie projekty. Dodał, że Polska jest gotowa na przyjęcie kolejnego unijnego pakietu sankcji na Rosję. W Macedonii Północnej wprowadzono zakaz korzystania z hulajnóg elektrycznych dla osób poniżej 18 roku życia. Nowe przepisy ograniczają prędkość jazdy do maksymalnie 20 km na godzinę na drogach i ścieżkach rowerowych oraz do 6 km na godzinę na chodnikach. Ustawa wymaga także schodzenia z hulajnogi przy przechodzeniu przez jezdnię oraz noszenia kasku i kamizelki odblaskowej w trudnych warunkach. Naruszenie przepisów grozi karą finansową oraz konfiskatą hulajnogi na 30 dni, a odpowiedzialność za nieletnich spoczywa na rodzicach. Polska nie znalazła się w nowej antybalistycznej koalicji rakietowej z Ukrainą, co przedstawiciele rządu tłumaczą brakiem determinacji w negocjacjach. Ukraina dążyła do wykluczenia Polski z koalicji, co utrudniło rozmowy. Polska zamierza opierać swoją obronę przeciwrakietową na amerykańskich systemach Patriot, podczas gdy nowa koalicja ma być niezależna od Stanów Zjednoczonych. Brak udziału Polski w koalicji jest postrzegany jako element napięć między Warszawą a Kijowem. Koalicja antybalistyczna może prowadzić do rozwoju europejskiej produkcji rakiet, co jest obecnie przedmiotem negocjacji. Robert Lewandowski potwierdził, że dołączy do składu Chicago Fire, jednak jego występ w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps zależy od samopoczucia i postępów w treningach. Po przybyciu do klubu, Lewandowski zaznaczył, że został bardzo dobrze przyjęty przez kolegów z drużyny i jest otwarty na współpracę. Trener klubu, Greg Berhalter, wyraził oczekiwania, że Lewandowski wpłynie na kulturę zespołu i poprawi poziom gry. Lewandowski dodał, że decyzja o wyborze Chicago była podyktowana determinacją klubu oraz jego wizją rozwoju. Kapitan reprezentacji Polski wymijająco odniósł się do swojej przyszłości w kadrze, podkreślając, że najpierw chce zaadaptować się w nowym środowisku. Minister Paunowicz w wywiadzie dla telewizji Kurier oświadczyła, że gdyby była na miejscu ówczesnego prezydenta Federalnej Republiki Jugosławii Slobodana Miłoszewicza, dokonałaby czystek etnicznych w Kosowie w 1998 roku. W swoim oświadczeniu podkreśliła, że pozostaje członkinią Socjalistycznej Partii Serbii, która miała wpływ na historię Serbii. Wypowiedź minister została potępiona przez rzeczniczkę Unii Europejskiej, która uznała ją za sprzeczną z wartościami Unii Europejskiej oraz zobowiązaniami Serbii w dialogu z Kosowem. Rząd Kosowa wskazał, że Serbia nigdy nie zdystansowała się od polityki Miłoszewicza, a opozycyjne partie w Serbii również potępiły te słowa. W wyniku wojny w Kosowie w latach 90. zginęło ponad 13 tysięcy cywilów. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 rano do 9 na drodze DK32 między Granowem a Grodziskiem Wielkopolskim obowiązują ograniczenia. Równolegle od 8 do 10 na autostradzie A2 na odcinku od węzła Dąbie do węzła Koło Kierowcy napotkają utrudnienia. W województwie śląskim na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy. Na drodze DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. 38-letnia prawniczka z Lublina, Renata H. S., została oskarżona o spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu z wynikiem 0,56 promila. Incydent miał miejsce 16 czerwca, gdy jej samochód uderzył w krawężnik oraz zaparkowane pojazdy. Pomimo postawionych zarzutów, prawniczka może nadal wykonywać swój zawód, ponieważ korporacyjny rzecznik dyscyplinarny czeka na prawomocny wyrok. Radcy prawni z Lublina wyrażają obawy dotyczące upolitycznienia zawodu oraz tempa orzekania w sprawach sądowych. Prokuratura w Berlinie oskarżyła 68-letniego mężczyznę o gwałty na kobietach, które poznał w sieci. Z potencjalną liczbą ofiar wynoszącą 58 oskarżenia obejmują 22 czyny, w tym gwałt w szczególnie ciężkim przypadku. Mężczyzna miał odurzać kobiety mieszanką leków nasennych z alkoholem przed dokonaniem przestępstw, które były nagrywane. Śledztwo rozpoczęło się w związku z inną sprawą. CEO doprowadziło do odkrycia nagrań przestępstw w jego mieszkaniu. Prokuratura planuje ubiegać się o środki zabezpieczające po odbyciu kary. Polska czeka dynamiczny i groźny okres pogodowy z intensywnymi burzami oraz ulewami, które mogą powodować szkody. W Jeleniej Górze zanotowano opad przekraczający 50 mm w ciągu godziny, CO doprowadziło do podtopień. Najbardziej niebezpieczny dzień przewiduje się na piątek, kiedy to w większości regionów wystąpią gwałtowne burze i silny wiatr. Weekend przyniesie kolejne intensywne opady, a na Bałtyku prognozowany jest sztorm o sile do 9 w skali Beauforta. Opady deszczu mają utrzymać się również w przyszłym tygodniu, choć w mniejszym natężeniu. Rosja może dążyć do wywołania kryzysu wewnętrznego w krajach Sojuszu Północnoatlantyckim, zamiast prowadzić bezpośrednią inwazję. Łotewski wywiad ostrzegł o możliwych prowokacjach w krajach bałtyckich i Polsce, które mogą prowadzić do chaosu i podziałów politycznych. Władze lokalne oraz służby muszą być gotowe do współpracy od pierwszych minut kryzysu, aby skutecznie reagować na różnorodne incydenty, takie jak zakłócenia w transporcie czy cyberataki. Kraje bałtyckie, Polska, Finlandia i państwa nordyckie powinny wdrożyć stałe mechanizmy wspólnej świadomości operacyjnej oraz transgranicznej koordynacji kryzysowej. Chiny intensyfikują swoją obecność w Arktyce, CEO budzi obawy o ich długoterminowe plany strategiczne. Pekin inwestuje w infrastrukturę oraz badania naukowe, co może wpłynąć na równowagę sił w regionie, szczególnie w kontekście współpracy z Rosją. Zachód, mimo ostrzeżeń ekspertów, nie ma skoordynowanej strategii reagowania na te zmiany. Krytyczne zmiany klimatyczne mogą dodatkowo otworzyć nowe szlaki handlowe, co komplikuje sytuację. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 do 9 rano na DK32 w województwie wielkopolskim między Granowem a Grodziskiem Wielkopolskim trwają roboty drogowe. Równolegle od 8 do 10 na 2 między węzłem Dąbie a węzłem Koło również obowiązują ograniczenia. Od 8 do 10 rano na DK45 w województwie opolskim na odcinku Opole-Krapkowice-Boguszycach kierowcy napotkają zwężenia. Od 9 do 12 na 4 w województwie podkarpackim między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów występują utrudnienia w ruchu. Od 9 do 12 na 18 w województwie lubuskim przy węźle Iłowa obowiązuje ruch wahadłowy. Na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz przełożone na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Na DK35 trwa rozbudowa ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika

0: węzła Kobierzyce z drogą S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Kryzys paliwowy na okupowanym przez Rosję Krymie prowadzi do skokowego wzrostu cen benzyny, które przekraczają 5 dolarów za litr, podczas gdy oficjalne dane mówią o 1 dolarze 52 centach. Lokalne władze przyznają do trudności w dostawach, jednak deklarują, że problemy są tymczasowe. Wprowadzono racjonowanie paliwa, co ogranicza możliwość tankowania do 20 lub 40 litrów dziennie. Mieszkańcy wyrażają frustrację, porównując ceny benzyny do kosztów wódki i publikując nagrania oraz peregani, nazywając obecną sytuację szaleństwem. Maciej Świrski, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, usłyszał zarzuty w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy organizowaną przez Polską Fundację Narodową. Wobec Świrskiego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Szczegóły sprawy oraz kontekst są w toku wyjaśnienia, a informacje przekazała stacja TVN24. Polskie służby zwiększyły czujność w związku z incydentami wybuchających paczek. Ewentualne zatrzymywanie ciężarówek UKRPOSZTY nie jest wynikiem ich blokady, lecz wzmocnionej kontroli. Wzrost liczby eksplozji paczek w Kijowie skłonił Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do monitorowania zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Podejrzewa się, że niektóre z tych paczek mogą być używane do sabotażu, inspirowanego przez rosyjskie służby. Radosław Sikorski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostrzegł, że Rosja może planować wykorzystanie ukraińskich dronów do przeprowadzenia ataku na państwo Sojuszu Północnoatlantyckim lub na samą siebie, co miałoby uzasadnić dalsze działania militarne. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Sikorski potwierdził, że Polska spodziewa się operacji pod fałszywą flagą, co według niego jest typowe dla działań Władimira Putina w obliczu jego zdesperowanej sytuacji. Dodał, że format nowej koalicji antybalistycznej, która powstała w Paryżu, jest otwarty na udział polskich przedsiębiorstw w przyszłości. Sikorski zaznaczył również, że Europa od półtora roku finansuje funkcjonowanie Ukrainy, podczas gdy Stany Zjednoczone nie wspierają takich kosztów. Nowy sondaż partyjny przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że Konfederacja zyskuje poparcie, osiągając 15,7% głosów, co oznacza wzrost o 3,5 punktu procentowego. Koalicja Obywatelska prowadzi z wynikiem 28,6%, jednak jej poparcie spadło o 1,1 punktu procentowego. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugą pozycję z 23%, co również stanowi spadek o 1,1 punktu procentowego. Ewentualna koalicja Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji może zdobyć 259 mandatów w Sejmie, co przewyższa liczbę mandatów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, wynoszącą 201. Poparcie dla partii prawicowych nie daje obecnej koalicji rządzącej szans na utrzymanie władzy. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tak.

skromniutko, ot na własną miarkę. Majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, pruj do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak

mieć ponurą, skromniutko od z Ameryk, którą odkryjmy. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak...

działaniu racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krzyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi.

bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie.

suplement. Minęły lata, proszę pań, i chmurzy lico moje, że dziś wczorajszy byle drań też śpiewa, róbmy swoje. I w mądrych ludziach przygasł duch, choć ciągle im tłumaczę, że gdy to samo śpiewa dwóch, to nie to samo znaczy. Inteligencie, wstydź się waść, nie pozwól sobie śpiewki kraść. Róbmy swoje, kładźmy zbroje pełne wgięć. Róbmy swoje, wróćmy słowom sens i chęć. Twarz wróćmy słowu,

0: Uśmiechaj się. Uśmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami kolan, ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów, daje im wejście do półfinału, gra.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił mianowanie nowych wiceprezydentek stolicy. Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik zastąpią Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę, które zostały odwołane po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Magdalena Młochowska ma doświadczenie w administracji publicznej oraz w rozwiązywaniu problemów lokatorskich, a Izabela Marcewicz-Jędrysik kierowała Warszawskim Centrum Opieki Medycznej oraz Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Obie panie dołączą do dotychczasowych wiceprezydentów Tomasza Męciny i Karoliny Baber. Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego skrytykowała polityków opozycji za wykorzystywanie ataków na młode Ukrainki w Bielsku-Białej dla celów wyborczych. Podkreśliła, że silna Ukraina jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski i wezwała do większej odpowiedzialności w debacie publicznej. Sroka odniosła się także do trudności w ściganiu Zbigniewa Ziobry na terenie Unii Europejskiej, wskazując na dewastację wymiaru sprawiedliwości przez rząd. Rząd Giorgi Meloni przegrał kluczowe głosowanie w Izbie Deputowanych nad poprawką do reformy wyborczej, co spowodowało chaos w parlamencie. Opozycja zażądała dymisji premiera oraz rozpisania przedterminowych wyborów, krzycząc dimissioni. Odrzucona poprawka miała na celu wprowadzenie złożonego systemu wyborczego, ale nie zdobyła wystarczającego poparcia w koalicji rządowej. W odpowiedzi minister Lollo Brigida rozpoczął działania mające na celu zidentyfikowanie członków koalicji odpowiedzialnych za porażkę. Opozycja uznała wynik głosowania za sygnał słabości rządu. Mohamed Al-Kemali, przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej FIFA, jednostronnie zawiesił karę dla Folarina Baloguna, co wzbudziło kontrowersje dotyczące niezależności FIFA. Decyzja ta rodzi pytania o praktyki w piłkarskiej administracji oraz wpływy Zjednoczonych Emiratów Arabskich w organizacji, mimo ich braku sukcesów sportowych. ZEA zdobywają znaczenie w FIFA poprzez administrację oraz organizację wydarzeń niższego szczebla, co może podważać zasady rządów prawa w tej instytucji. Al-Kemali, mający długą karierę w sporcie, może reprezentować interesy związane z różnymi instytucjami. Mateusz Morawiecki ostrzegł polityków Prawa i Sprawiedliwości, że naśladowanie narracji Konfederacji może skutkować utratą ich poparcia. Podkreślił, że powielanie skrajnych poglądów otwiera drzwi wyborcom do rezygnacji z popierania PiS. W odniesieniu do wypowiedzi Przemysława Czarnka, Morawiecki zaznaczył, że obecna sytuacja jest trudna dla partii i ostrzegł przed przykryciem poważnych afer politycznych, które mogą wpłynąć na wizerunek PiS. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zaznaczył, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim, aby wymusić na Ukrainie zmiany w polityce wobec Polski. Czarnek opowiedział się za wstrzymaniem finansowania Ukrainy przez Unię Europejską, jeśli kraj ten nie przyjmie wartości proludzkich. W odpowiedzi na kontrowersje związane z jego wypowiedziami stwierdził, że bez wahań powtórzyłby swoje słowa, podkreślając potrzebę zwycięstwa Ukrainy nad Rosją. Dodatkowo podkreślił, że nie ma sprzeczności między jego poglądami a stanowiskiem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wrocław zmaga się z intensywnymi opadami deszczu i burzami od wtorku, co prowadzi do poważnych utrudnień komunikacyjnych. Ulice oraz torowiska są zalane, szczególnie na ulicach Święta Jadwigi, Pułaskiego i Rejmonta, co uniemożliwia przejazdy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Wrocław wprowadziło zmiany w trasach tramwajów i autobusów. Prezydent Jacek Sutryk zaapelował do mieszkańców o ostrożność oraz śledzenie komunikatów, a prognozy wskazują na dalsze opady, które mogą wynieść od 40 do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 29-letniego mężczyznę z Poznania, który planował zamach na przedszkole, zamierzając użyć maczety. Ujawnione w internecie wpisy mężczyzny wskazywały na jego zamiary, w tym stworzenie ankiety, w której internauci mogli wybierać cel ataku. W jego mieszkaniu znaleziono maczetę, substancje psychotropowe oraz sprzęt do publikacji niebezpiecznych treści. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a grozi mu kara od 2 do 15 lat więzienia. Działania śledczych pozwoliły na skuteczne zapobieżenie tragedii. Ukraina uzyskała licencję na produkcję francuskiego uzbrojenia, w tym bomb lotniczych Hammer oraz pocisków manewrujących Scalp. Prezydent Macron ogłosił to podczas parady wojskowej z okazji Dnia Bastylii. Licencja umożliwi produkcję niektórych podzespołów oraz potencjalnie nowych rodzajów broni. Ukraińska zbrojeniówka, dysponująca wysokim potencjałem naukowym i inżynierskim, ma być wsparciem w tym procesie. Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do prezydenta z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań w sprawie powołania profesor Sławomira Patyry na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczył, że minął już miesiąc od wyboru Patyry, a decyzja prezydenta w tej sprawie wciąż nie została podjęta. Marszałek Sejmu potępił również ataki Polaków na obywateli Ukrainy, wskazując na prawicowych polityków, w tym Karola Nawrockiego, jako sprawców nienawiści. Czarzasty skrytykował także wypowiedzi Przemysława Czarnka dotyczące pomocy dla Ukrainy. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do Jarosława Kaczyńskiego o odwołanie Przemysława Czarnka z funkcji kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Kosiniak-Kamysz skrytykował Czarnka za jego sugestie dotyczące zaprzestania pomocy Ukrainie, nazywając je szkodliwymi i nienawistnymi. Minister Obrony Narodowej podkreślił, że działania Czarnka są sprzeczne z polską racją stanu oraz sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym Czarnek został podobno odizolowany w Sejmie i nie wpuszczono go do sali obrad. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 3 osoby związane z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz Fundacją Banku Gospodarstwa Krajowego. Zatrzymani to 36-letni Paweł P. oraz 2 byłych prezesów fundacji, 52-letnia Renata K. i 42-letni Włodzimierz D. Istnieje podejrzenie, że darowizny pozyskiwane od spółek Skarbu Państwa były wykorzystywane do działalności politycznej zamiast charytatywnej. Śledztwo dotyczy m.in. przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego, a dotychczas przedstawiono 33 zarzuty karne 14 osobom. Turysta zgubił telefon podczas wejścia na Żabi Koń w Tatrach, gdy urządzenie wpadło do szczeliny między skałami. Incydent miał miejsce 12 lipca, a poszukiwania telefonu trwają już kilka dni. Szczelina, do której wpadł telefon, ma głębokość około 50 cm, co uniemożliwia jego wydobycie ręcznie. Według relacji turysty, pogarszająca się pogoda wpłynęła na jego szybkie działanie, co mogło przyczynić się do wypadku. Aktualizacje wskazują, że telefon może być już nieosiągalny, ponieważ inni turyści nie zdołali go odnaleźć. Rosja wykopała zasoby obrony powietrznej z kluczowych obiektów wojskowych na Arktyce, co potwierdzają najnowsze zdjęcia satelitarne. Z bazy lotniczej Amdierma 2 usunięto rakiety nośne, a około 60% systemów S-300 i S-400 zostało przeniesionych z dotychczasowych lokalizacji. Ekspertka z Norweskiego Instytutu Studiów Obronnych wskazuje, że zmniejszenie ochrony w regionie może sugerować brak przewidywania dużych ataków w północnej części kraju. Rosyjskie działania mogą wskazywać na rozbieżność między potrzebami obronnymi a dostępnymi zasobami. Ciało 24-letniej Jesiki J., zaginionej modelki z Wrocławia, zostało znalezione w stawie. Ostatni raz widziano ją w niedzielę wieczorem w jej mieszkaniu, a poszukiwania rozpoczęła wrocławska policja po braku kontaktu. Ciało wydobyto w nocy z wtorku na środę, a sprawę obecnie wyjaśniają odpowiednie służby. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

misunderstood. Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio EHT.

0: Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W wyniku tragicznego pożaru w hiszpańskiej miejscowości Bedar zginęło belgijskie małżeństwo, które próbowało uciec przed płomieniami. Ich ciała zostały zidentyfikowane dzięki DNA dostarczonemu przez dzieci. Mimo że willa, znana jako Casa Ramble, pozostała nietknięta, ogień strawił ponad 7000 hektarów terenu. Pożar rozprzestrzeniał się z prędkością około 100 metrów na minutę, co zmusiło wielu mieszkańców do ewakuacji. Małżeństwo mieszkało w willi od 5 lat, przekształcając ją w popularny pensjonat. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej najmu krótkoterminowego, który uznaje go za działalność gospodarczą. Władysław Kosiniak-Kamysz popiera nowy projekt, twierdząc, że zwiększy on bezpieczeństwo turystów i mieszkańców. Jednak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nazwała go najgorszą ustawą i zaproponowała wprowadzenie stref wolnych od Airbnb. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej skrytykował Pełczyńską-Nałęcz, sugerując, że jej ambicje polityczne są ważniejsze niż współpraca w koalicji. Pełczyńska-Nałęcz zadeklarowała gotowość do współpracy nad poprawkami do ustawy, które miałyby dać samorządom prawo do decydowania o lokalizacji krótkoterminowego wynajmu. Ukraina intensyfikuje operacje przeciwko rosyjskiej flocie w Morzu Czarnym po udanych atakach na tankowce w Morzu Azowskim. W ostatnich dniach zniszczono ponad 100 rosyjskich tankowców, głównie transportujących ropę naftową. W nocnej akcji dronów Ptaki Madziara zaatakowano 20 rosyjskich jednostek, w tym 18 tankowców i 2 statki gazowe, co spowodowało poważne zniszczenia. Kreml dotychczas nie znalazł skutecznej metody ochrony przed ukraińskimi atakami. Ukraińskie drony zestrzeliły rosyjski śmigłowiec Mi-28 w obwodzie białgorodzkim w Rosji, około 90 km od granicy z Ukrainą. Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy, Robert Brovdi, potwierdził informację o ataku. Zamieszczone w mediach społecznościowych nagranie pokazuje, jak dron trafia w ogon śmigłowca, który nie spodziewał się uderzenia. Z danych wynika, że od początku pełnoskalowej wojny Rosja straciła co najmniej 21 śmigłowców Mi-28. Prezydent Karol Nawrocki został przesłuchany przez prokuraturę okręgową w Gdańsku w charakterze świadka w sprawie wykorzystania lokali Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przesłuchanie miało miejsce w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim. Rzecznik prokuratury potwierdził, że Nawrocki jako dyrektor muzeum w latach 2017-2024 miał nieodpłatnie korzystać z lokali przez 300 dni. Prokuratura wystąpiła również o dodatkową dokumentację z muzeum, co pozwoli na podjęcie dalszych kroków w postępowaniu. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
1: Słuchacie Radia DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W piątek odbędzie się czwarta próba wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej po tym, jak poprzedni prezes, Karol Nawrocki, objął urząd prezydenta. Koalicja rządząca wciąż nie osiągnęła pełnej zgody na kandydaturę Mateusza Szpytmy, mimo wsparcia ze strony Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sprzeciw wobec jego wyboru wyrażają Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, które mają większość w Senacie. Zwolennicy Szpytmy argumentują, że może on skupić działalność IPN na historii, a nie polityce. W przypadku braku porozumienia, temat może ponownie zniknąć z porządku obrad. Gwałtowne burze, które przeszły przez województwo śląskie, spowodowały poważne zniszczenia oraz liczne utrudnienia. Strażacy interweniowali około 150 razy, a dwa obozy harcerskie zostały ewakuowane. Intensywne opady deszczu zablokowały drogę krajową numer 45 na terenie Raciborza. Instytut Meteorologii ogłosił ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami w regionie, a służby wciąż pracują nad usuwaniem skutków ulew. Prognozy przewidują poprawę pogody na czwartek z temperaturami do 29 stopni Celsjusza. Sultan Brunei, Hassan al-Bolkiah, obchodzi 80. urodziny, będąc władcą od 1962 roku. Posiada ogromne bogactwo, w tym 7 tysięcy luksusowych samochodów, których wartość szacuje się na około 5 miliardów dolarów. Jego pałac Istana Nurul Eman jest największym pałacem mieszkalnym na świecie, zajmującym 200 tysięcy metrów kwadratowych. Sultan ma 12 dzieci z 3 małżeństw i rządzi w stanie wyjątkowym, ciesząc się popularnością dzięki zerowym podatkom i darmowej opiece zdrowotnej. Rosja straciła swoją pozycję na rynku energetycznym, przechodząc z roli mocarstwa do podrzędnego gracza. Eksport gazu zmniejszył się drastycznie, a do 2025 roku ma wynieść jedynie 124 miliardy 700 tysięcy metrów sześciennych rocznie. Unia Europejska planuje całkowity zakaz importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego do 2027 roku, co jeszcze bardziej ograniczy możliwości Rosji. W obliczu stagnacji technologicznej rosyjski sektor gazowy może stracić możliwość eksportu gazu rurociągowego, jeśli Ukraina zdecyduje się na całkowite wstrzymanie tego eksportu. Prawo i Sprawiedliwość zawarło porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami przed wyborami do Senatu, CEO ogłosił Jarosław Kaczyński. Ugrupowania planują wspólną współpracę w celu wystawienia kandydatów prawicy, jednak szczegóły porozumienia nie zostały jeszcze ustalone. Kaczyński podkreślił, że zjednoczenie środowisk prawicowych jest kluczowe dla odzyskania większości w Izbie Wyższej Parlamentu. Marek Woch dodał, że współpraca ma znaczenie nie tylko dla jego ugrupowania, ale również dla innych środowisk prawicowych. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Jarosław Kaczyński ogłosił sojusz z Markiem Wochem, byłym kandydatem na prezydenta, mający na celu wspólne wystąpienie formacji prawicowych w Senacie. Sojusz spotkał się z krytyką ze strony lidera Konfederacji Sławomira Mentzena, który ironizuje nad jego znaczeniem, oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ostrzegającego przed oportunistami. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej zwraca uwagę na kontrowersje związane z Wochem, wskazując na jego powiązania z prorosyjskimi inicjatywami. Tomasz Grodzki podkreśla, że sojusz z osobą, która zdobyła jedynie 0,09% głosów, świadczy o kondycji Prawa i Sprawiedliwości. Rząd Wielkiej Brytanii ostrzega obywateli przed możliwym rosyjskim cyberatakiem i planuje ogólnokrajową kampanię informacyjną. W ramach działań obywatele będą zachęcani do gromadzenia zapasów żywności i wody oraz do przygotowania się na sytuacje kryzysowe. W przyszłym roku ma się odbyć symulacja ataku hybrydowego na Wielką Brytanię, a kampania obejmie również nowe wytyczne dla szkół dotyczące postępowania w takich sytuacjach. Zidentyfikowano zagrożenia, które mogą wpłynąć na dostęp do podstawowych usług. Michał Papał, bloger i kandydat na radnego w Czelabińsku, złamał kręgosłup skacząc z drugiego piętra w próbie ucieczki przed policją. Funkcjonariusze przybyli do jego mieszkania w związku z wcześniejszym incydentem, kiedy to Papał zgłosił atak przez zamaskowane osoby. Po skoku trafił do szpitala, gdzie przestał komunikować się z mediami. Policja odwiedziła go w szpitalu, pytając o przyczyny skoku, jednak zaprzeczyła, że była w jego domu. Papał prowadzi kampanię przeciwko zabudowie miejskiego lasu i zbiera podpisy na rzecz swojej kandydatury. Astronomowie po raz pierwszy sfotografowali planetę Beta Pictoris D, wykorzystując instrument ERIS na bardzo dużym teleskopie Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile. Nowa planeta, gazowy olbrzym o masie około 2,4 masy Jowisza, znajduje się na znacznie dalszej orbicie niż dwie wcześniej odkryte planety w tym systemie. Odkrycie to było możliwe dzięki analizie archiwalnych danych z ostatnich 11 lat. CEO podkreśla znaczenie długoterminowych badań w astronomii. Beta Pictoris D jest najciemniejszą egzoplanetą, jaką udało się sfotografować bezpośrednio z Ziemi, a badania nad nią mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia procesów formowania się planetarnych układów. Naukowcy planują kontynuować poszukiwania podobnych obiektów, licząc na wykorzystanie nowoczesnych instrumentów, takich jak budowany ekstremalnie wielki teleskop. Sąd Okręgowy w Krakowie planuje przesłuchać kardynała Stanisława Dziwisza w procesie o zadośćuczynienie, w którym Janusz Szymik domaga się 20 milionów złotych od archidiecezji krakowskiej. Kardynał nie stawił się na rozprawie z powodu zaplanowanego urlopu oraz stanu zdrowia, informując sąd, że nie posiada wiedzy na temat sprawy. Sędzia Monika Szczepaniec-Czech oczekuje na zaświadczenie od lekarza sądowego, które potwierdzi stan zdrowia hierarchii, co może umożliwić przesłuchanie w jego miejscu zamieszkania. W przeciwnym razie sąd może nałożyć grzywnę lub zarządzić przymusowe doprowadzenie świadka. Pełnomocnicy powoda starają się także o przesłuchanie byłego księdza Jana W., oskarżanego o wykorzystywanie seksualne, którego miejsce pobytu jest obecnie nieznane. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie łódzkim na drodze S8E między węzłami Żgów i Łask kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku drogi numer 203. Od 16 do 18 w województwie zachodniopomorskim na drodze S6 między węzłami Osina i Nowogard w kierunku Gdańska występują ograniczenia ruchu. Równolegle od 16 do 18 w województwie mazowieckim na drodze S8F w Warszawie kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy oraz przełożone na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowice. Również na drodze DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8E. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. W województwie łódzkim występują silne deszcze, które prowadzą do lokalnych zalań. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia przed burzami, a prognozy przewidują opady deszczu od 35 do 55 mm, z możliwością osiągnięcia nawet 70 mm w niektórych miejscach. Porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km na godzinę, a możliwe są również opady gradu. Ostrzeżenia obowiązują do północy 16 lipca. Wicekomendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, podpułkownik Mariusz S., został zatrzymany podczas policyjnej akcji Trzeźwa Autostrada z wynikiem 96 promila alkoholu we krwi. Pomimo złamania regulaminów wojskowych, uniknął konsekwencji dzięki szybkiemu złożeniu wniosku o wcześniejsze zwolnienie ze służby i stawieniu się w jednostce. Komendant jednostki, pułkownik Piwowarczyk, nie przeprowadził wymaganego badania alkomatem, co dodatkowo ułatwiło podpułkownik S. uniknięcie odpowiedzialności wojskowej. Sprawa będzie rozpatrywana jako cywilna, ponieważ podpułkownik S. formalnie opuścił wojsko przed wszczęciem postępowania przez prokuraturę. Premier Węgier, Peter Magyar, oskarżył opozycyjną partię Fidesz o działania mające na celu zablokowanie dostępu kraju do funduszy unijnych. Fidesz rzekomo wykorzystuje zmiany w konstytucji jako argumenty w lobbingu w Brukseli. Parlament węgierski uchwalił poprawki, które usuwają prezydenta Tamasa Suljoka i ograniczają kadencję posłów. Magyar dał Suljokowi 5 dni na podpisanie nowelizacji, grożąc procedurą odwoławczą, a fundusze w wysokości 16 400 milionów euro pozostają wstrzymane do czasu realizacji reform. Para dyżurna polskich samolotów z Malborka przechwyciła nad Bałtykiem rosyjskie samoloty Su-30SM-2, które prowadziły obserwacje polskich ćwiczeń związanych z systemami obrony powietrznej. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rosyjskie maszyny nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para szwedzkich myśliwców, która eskortowała przechwycone rosyjskie samoloty. Incydent ten jest częścią serii agresywnych działań Rosji w regionie, które mają na celu rozpoznanie polskich systemów obrony powietrznej. Wicepremier zaznaczył, że sytuacja ta świadczy o wrogości Federacji Rosyjskiej wobec państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wołodymyr Zełenski wręczył Ursuli von der Leyen Order Europy, podkreślając, że słowo Ukrainy jest stanowcze. W ten sposób nawiązał do decyzji Karola Nawrockiego, który odebrał mu order Orła Białego w reakcji na nadanie jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA, co spotkało się z krytyką w Polsce. Zełenski po odebraniu odznaczenia odesłał order Orła Białego do Warszawy, a także inni ukraińscy politycy zrzekli się tego odznaczenia. W środę Ursula von der Leyen przebywała w Kijowie, gdzie rozmawiała o dalszym wsparciu dla Ukrainy oraz jej drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na drodze S6 w województwie zachodniopomorskim między węzłem Osina a Nowogardem Zachodnim w kierunku Gdańska występują ograniczenia ruchu. Równolegle na budowanej drodze S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. W tej okolicy przełożono również ruch dwukierunkowy na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Na drodze DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Peter Szijjártó, były minister spraw zagranicznych Węgier, zrezygnował z mandatu parlamentarnego, aby objąć stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za relacje zewnętrzne i rozwój nowych linii biznesowych w chińskim gigancie motoryzacyjnym BYD. Premier Węgier skrytykował Szijjártó za wcześniejsze lobbingowe działania na rzecz dotacji dla BYD, sugerując, że reprezentował zagraniczne interesy. BYD planuje rozpocząć montaż elektrycznych samochodów w nowej fabryce na Węgrzech, co ma wspierać chińską ekspansję w Europie. W międzyczasie nowy sondaż wskazuje, że Viktor Orbán jest obecnie najgorzej ocenianym politykiem w Węgrzech, a partia Cisza, kierowana przez Magyara, cieszy się silnym poparciem. Sławomir Mentzen przedstawił w mediach społecznościowych własne warunki dotyczące prawicowego paktu senackiego, wskazując na konieczność patronatu prezydenta Nawrockiego oraz udziału trzech kluczowych partii. Lider Konfederacji skrytykował porozumienie ogłoszone przez Jarosława Kaczyńskiego, określając je jako kabaret. Wyraził również obawę, że Kaczyński może oddać 80 miejsc w Senacie Donaldowi Tuskowi. Mentzen stwierdził, że w przypadku ewentualnej porażki winą obarczy Kaczyńskiego. Amerykańskie siły zbrojne zmusiły dwa komercyjne statki do zawrócenia z przyblokady w cieśninie Ormas. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych ogłosiło wzrost liczby ataków na irańskie cele, mających na celu osłabienie irańskich możliwości atakowania statków cywilnych. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział możliwość nasilenia działań wojskowych przeciwko Iranowi, w tym uderzeń na mosty i elektrownie. W tej sytuacji brak jest perspektyw na osiągnięcie porozumienia dotyczącego programu atomowego Iranu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozę pogody na drugą połowę lata oraz jesień, przewidując wyższe temperatury niż norma z lat 90. W lipcu spodziewane są dni gorące, przerywane krótkimi, chłodniejszymi okresami. Sierpień ma być upalny, z opadami wynoszącymi od 50 do 100 mm. Wrzesień również przyniesie cieplejsze dni, a październik zbliży się do normy, z większym prawdopodobieństwem przymrozków i opadów śniegu. Listopad zapowiada się wilgotniej, z opadami przekraczającymi normę oraz zróżnicowaną temperaturą. Profesor z Uniwersytetu Warszawskiego został zawieszony w związku z oskarżeniem o zmuszanie studentki do nieakceptowanych przez nią zachowań seksualnych. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie po tym, jak studentka relacjonowała, że profesor nakłaniał ją do kontaktów seksualnych oraz do współżycia ze zwierzętami. W trakcie znajomości miał prezentować jej materiały pornograficzne z udziałem zwierząt oraz planować odbycie stosunku z psem. Sprawa wywołała szereg kontrowersji i wstrząsnęła społecznością akademicką. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na drodze S6 w województwie zachodniopomorskim między węzłem Osina a Nowogardem Zachodnim w kierunku Gdańska występują ograniczenia ruchu. Równolegle na budowanej drodze S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. W tej okolicy przełożono również ruch dwukierunkowy na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Na drodze DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations of

minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Premier Węgier Péter Magyar zrealizował nowelizację konstytucji, która ma na celu usunięcie prezydenta Tamasa Szulyoka. Nowelizacja została zatwierdzona przez parlament, a Szulyok ma 5 dni na jej podpisanie, jednak zamierza złożyć odwołanie do Trybunału Konstytucyjnego. Partia Magyara, TISO, planuje również wprowadzenie ograniczeń kadencji dla premiera i posłów, co może prowadzić do politycznej czystki. Publiczne poparcie dla TISO rośnie, a Fidesz, partia, której członkiem był Szulyok, traci w sondażach. Polskie Stronnictwo Ludowe poparło Mateusza Szpytmę na stanowisko szefa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Sylwię Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich. Szpytma, który od początku był kandydatem PSL, uzyskał pozytywną opinię Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Jego nominacje wspierają kluby Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz część klubu Polski 2050, natomiast przeciwko opowiedziały się kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Głosowania w Sejmie zaplanowane są na piątek. Polskie Stronnictwo Ludowe wyraża obawy o dalszy los jednego z kandydatów w Wyższej Izbie Parlamentu. Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę za domowy monitoring, wynoszącą ponad 26 tysięcy złotych. Właściciel kamer, które rejestrowały obraz i dźwięk nie tylko na prywatnej posesji, ale także na drodze publicznej oraz sąsiednich nieruchomościach, nie zastosował się do nakazu ich demontażu ani zmiany ustawień. Decyzja prezesa UODO stała się prawomocna, ponieważ właściciel nie wniósł skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ignorowanie nakazu organu nadzorczego może skutkować egzekucją należności przez Urząd Skarbowy. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przyszły na świat czworaczki – Rosalia, Franciszek, Gabriel i Bruno. To 10. taki poród w 37-letniej historii placówki. Dzieci ważą już ponad 2 kg, nie potrzebują inkubatorów i znajdują się na oddziale opieki pośredniej, gdzie uczą się jeść i przygotowują do powrotu do domu. Narodziny czworaczków wymagały zaangażowania wielu specjalistów, a ich stan zdrowia jest bardzo dobry. W najbliższych dniach dzieci będą stopniowo wypisywane do domu. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożyciem 4 partii lodów proteinowych Dubai Style Chocolate ze względu na możliwą obecność niezadeklarowanego alergenu orzechów nerkowca. Produkt dystrybuowany przez firmę Lidl Spółka z o.o. Spółka K oraz Motido GmbH może wywołać reakcje alergiczne u osób uczulonych na ten składnik. Wycofane partie to lody o pojemności 500 ml z datami minimalnej trwałości od 24 do 27 listopada 2027 roku. Dystrybutor podjął dobrowolną decyzję o wycofaniu produktów z obrotu oraz od konsumentów, a informacje o tym dostępne są na stronie internetowej oraz w sklepach Lidl w Polsce. Organy Urzędowej Kontroli Żywności prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump poinformował, że Władimir Putin jest gotowy do negocjacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził, iż ma kontakty z rosyjskim przywódcą i namawia go do zakończenia konfliktu, wyrażając przekonanie, że wojna może zakończyć się wkrótce. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego zauważył brak konkretnych przesłanek do rozpoczęcia rozmów pokojowych, a niektórzy analitycy wskazują, że Putin może nie podjąć negocjacji, dopóki nie zajmie Doniecka. Właściciel wypożyczalni kwadów z Zakopanego został skazany na 7 miesięcy pozbawienia wolności za atak nożem na mężczyznę sprzeciwiającego się przejazdom pojazdów terenowych przez prywatne grunty. Sąd orzekł również nawiązkę w wysokości 11 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonego oraz obciążył oskarżonego kosztami sądowymi. Incydent, do którego doszło w styczniu 2025 roku, był kulminacją długoletniego konfliktu między właścicielami pól a przedsiębiorcami prowadzącymi wypożyczalnię kwadów. W reakcji na atak, samorządy wprowadziły lokalne regulacje ograniczające korzystanie z pojazdów terenowych, między innymi zakaz jazdy po polach bez zgody właścicieli. Sprawa wywołała duże poruszenie wśród lokalnej społeczności oraz samorządowców. W Polsce około 5 milionów osób dojeżdża do pracy poza miejsce zamieszkania, co sprawia, że są nazywani boat people. Kasia, która przez półtora roku pokonywała codziennie prawie 300 km do Warszawy, doświadczyła poważnych problemów zdrowotnych, co skłoniło ją do przeprowadzki. Ela, pracująca w rehabilitacji dzieci, również zmaga się z długimi dojazdami, ale stawia rodzinę ponad zmęczenie. Psycholog Ewa Bujak wskazuje na negatywny wpływ takich podróży na życie osobiste i relacje, co może wpływać na zdolność zarządzania czasem i emocjami. Elon Musk ogłosił swoje poparcie dla Marine Le Pen przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2027 roku, nazywając ją ostatnią nadzieją Francji. Le Pen zapowiedziała swoją czwartą kampanię, pomimo wcześniejszych kontrowersji prawnych związanych z oskarżeniem o sprzeniewierzenie. Musk, znany z regularnego wspierania prawicowych i skrajnie prawicowych ugrupowań w Europie, również zmaga się z problemami prawnymi we Francji, w tym ze śledztwem dotyczącym działania chatbota Grok AI. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Serhii Korecki jest najlepszym kandydatem na premiera Ukrainy. Jego głównym zadaniem będzie przygotowanie kraju na nadchodzącą zimę, która może być trudna z uwagi na ataki na infrastrukturę energetyczną. Korecki, dotychczas prezes Naftohaz, ma dobrą reputację zarówno w kraju, jak i na Zachodzie. Parlament potwierdził dymisję premier Julii Sfrydenko, a głosowanie w sprawie nowego premiera planowane jest na czwartek. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: aktualności Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. W mieście Dżankoj na północy Krymu wprowadzono nowe ograniczenia dotyczące sieci komórkowej, która będzie dostępna tylko przez 4 godziny dziennie. Mieszkańcy oraz goście będą mogli korzystać z niej w dwóch blokach czasowych. Od 8.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 18.00. Ograniczenia są związane z kryzysem energetycznym wynikającym z ukraińskich ataków na infrastrukturę regionu. Dodatkowo w mieście występuje brak wody, która jest dostarczana jedynie 2 razy dziennie. Rosyjskie władze wskazują, że przerwy w dostępie do sieci mają na celu również walkę z ukraińskimi dronami. W Bytowie doszło do brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny, który zmarł w szpitalu. Policja zatrzymała 3 obywateli Ukrainy w wieku od 28 do 37 lat, którzy są podejrzewani o to przestępstwo. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a ich czyn kwalifikowany jest jako ciężki uszczerbek na zdrowiu, co może skutkować karą do 15 lat więzienia. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące, a sprawa jest w toku w prokuraturze. Korporacja Rostek, największy państwowy holding technologiczno-przemysłowy w Rosji, zgłasza kryzys finansowy, odnotowując spadek zysków o 42%. Mimo wzrostu przychodów o 25% dzięki zamówieniom obronnym, zysk netto wyniósł jedynie 76 miliardów rubli. Wiele spółek zależnych Rostecu, takich jak Kamaz i Urałwagonzawod, poniosło znaczące straty. Eksport uzbrojenia spadł o 50% w porównaniu do roku 2022 z powodu wojny na Ukrainie oraz nałożonych sankcji. W pierwszym kwartale 2026 roku zyski przedsiębiorstw w Rosji spadły o 10% w porównaniu do roku poprzedniego. Kongresmen Don Bacon zażądał od Pentagonu przedstawienia planu wysłania dodatkowych sił amerykańskich do Polski, które miałyby zastąpić wycofaną brygadę pancerną. W swoim apelu, skierowanym przez Platformę X, skrytykował brak komunikacji Departamentu Obrony ze Kongresem i sojusznikami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bacon określił decyzję o wycofaniu brygady jako haniebną i podkreślił potrzebę konkretnych ustaleń dotyczących realizacji polecenia prezydenta Donalda Trumpa. Do tej pory nie ujawniono, jak plan ma zostać wdrożony. Unia Europejska nawiązała nowe partnerstwo z Ukrainą w zakresie przemysłu obronnego, koncentrując się na dronach. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, ogłosiła dodatkowe wsparcie w wysokości 1 miliarda euro. CEO zwiększa całkowitą kwotę przeznaczoną na obronność do 90 miliardów euro. Współpraca ma na celu połączenie ukraińskiej innowacyjności z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi. Ukraina zyskuje status kluczowego dostawcy doświadczeń bojowych w zakresie technologii dronowych. Przekazaliśmy to, co ważne teraz, trochę luzu przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło projekt ustawy o pomocy w umieraniu w ostatecznym głosowaniu, w którym udział wzięło 532 posłów. Ustawa została poparta przez 291 posłów, przeciwnych było 241. Premier Sébastien Lecornu zapowiedział, że zwróci się o opinię do Rady Konstytucyjnej w związku z kontrowersjami towarzyszącymi projektowi. Osoby ubiegające się o pomoc w umieraniu muszą spełniać określone kryteria dotyczące ciężkich, nieuleczalnych chorób oraz nie do zniesienia cierpienia. Przeciwnicy ustawy wyrażają obawy o możliwe nadużycia i presję na osoby w trudnej sytuacji życiowej. Mennica Stany Zjednoczone rozpoczyna wybicie złotej jednodolarówki z wizerunkiem Donalda Trumpa, aby uczcić 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. W oficjalnym oświadczeniu przedstawiono, że moneta ma symbolizować amerykańskie wartości i obietnice wolności. Wcześniejsze plany umieszczenia wizerunku Trumpa na banknocie zostały porzucone z powodu przepisów prawnych zakazujących umieszczania wizerunków żyjących głów państwa. Obchody związane z rocznicą niepodległości obejmują również inne inicjatywy związane z byłym prezydentem, w tym przemianowanie lotniska w Palm Beach na jego imię. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że kierownictwo partii zajmie się wyjaśnieniem wypowiedzi Przemysława Czarnka dotyczącej pomocy dla Ukrainy. Czarnek stwierdził, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim, aby wymusić na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski, co wzbudziło kontrowersje. Rzecznik partii, Bochenek, zapewnił, że podczas środowego posiedzenia nie rozmawiano o słowach Czarnka, a sprawa została już wyjaśniona. Potwierdził również, że Czarnek pozostaje kandydatem PiS na premiera, a jego poglądy nie stoją w sprzeczności z stanowiskiem Jarosława Kaczyńskiego. Czarnek dodał, że bezwzględnie powtórzyłby swoje słowa i nie widzi sprzeczności w swoich poglądach. W Ministerstwie Energii odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiej Rady Pelletu, podczas którego omówiono propozycje wsparcia rynku pelletu, w tym wprowadzenie ulgi podatkowej dla gospodarstw domowych korzystających z pelletu najwyższej jakości. Wiceprezeska Rady zaproponowała również rozszerzenie rynku o pellet agro, który mógłby być produkowany z biomasy rolniczej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zadeklarowało gotowość do określenia odpowiednich parametrów jakościowych tego opału. Wiceminister Energii poinformował, że resort zwrócił się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie przyczyn wzrostu cen pelletu. Obecna sytuacja na rynku pelletu jest monitorowana, a ministerstwo zapewniło, że dostępność surowca będzie stabilna. Prawo i Sprawiedliwość podjęło uchwałę zakazującą członkom partii działania w stowarzyszeniach i fundacjach o charakterze politycznym, co ma na celu utrzymanie jedności ugrupowania. Rzecznik partii, Rafał Bochenek, zapowiedział, że parlamentarzyści i eurodeputowani PiS będą mieli 7 dni na złożenie oświadczenia o braku członkostwa w takich organizacjach. W przeciwnym razie uruchomiona zostanie procedura wykluczenia z partii. Jacek Sasin ogłosił zakończenie działalności swojego stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, natomiast Mateusz Morawiecki zasugerował, że nie zamierza rezygnować z Rozwoju Plus. Morawiecki podkreślił, że stowarzyszenie ma na celu przedstawianie rozwiązań i dotarcie do obywateli oczekujących od polityki rozwoju i bezpieczeństwa. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Mykhajło Fedorow został odwołany z pozycji ministra obrony Ukrainy po 7 miesiącach pełnienia funkcji. Przyczyną decyzji są nierozwiązane napięcia z dowództwem wojskowym oraz niedokończone reformy. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił te informacje podczas zamkniętego spotkania rządzącej partii. Na nowego ministra obrony typowany jest Ihor Kłymenko, dotychczasowy minister spraw wewnętrznych. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie oceniła kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, uzyskując 18 głosów za. Negatywną opinię otrzymał zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość Adam Borowski, który zdobył 10 głosów. Sylwia Gregorczyk-Abram jest doświadczoną adwokatką i obrończynią praw człowieka. Decyzję w sprawie kandydatury podejmie teraz Sejm, a następnie Senat. W Hucie Dąbrowej w województwie lubelskim doszło do wypadku, w którym samochód potrącił troje rowerzystów, kobietę oraz dwoje dzieci. Najcięższe obrażenia odniosła kobieta, a stan pozostałych poszkodowanych nie został dotąd podany. W akcji ratunkowej uczestniczyły 3 śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Lublina, Sokołowa Podlaskiego oraz Warszawy, a także zespoły ratownictwa medycznego i straż pożarna. Trasa między Radoryżem Kościelnym a Hutą Dąbrową jest całkowicie zablokowana, co powoduje poważne utrudnienia w ruchu. Mennica Stanów Zjednoczonych rozpocznie emisję złotej jednodolarówki z podobizną Donalda Trumpa, co ogłosił sekretarz skarbu Stany Zjednoczone Scott Bessent. Moneta ma symbolizować amerykańskie wartości oraz obietnicę wolności dla wszystkich, a jej produkcja związana jest z obchodami 200-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wcześniej planowano umieścić wizerunek Trumpa na specjalnym banknocie, jednak ze względu na obowiązujące przepisy zdecydowano się na monetę. Obchody rocznicy obfitują w inicjatywy związane z Trumpem, w tym przemianowanie lotniska w Palm Beach na jego imię. Maciej Świrski, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Po zwolnieniu ogłosił w mediach społecznościowych, że jest na wolności i podziękował za wsparcie. Zatrzymanie miało związek z podejrzeniem nadużycia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, co miało spowodować szkodę majątkową w wysokości co najmniej 8 400 000 zł. Świrski i inny zatrzymany nie przyznali się do winy, a grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dalsze informacje mają zostać przekazane w najbliższych dniach. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

potworze. Czułem, jak swoimi delikatnymi dłońmi dotykałaś moich żelaznych ogon. I cały świat zawirował wraz z ruchem mojej zwariowanej miłością korbki. Lecz kiedy się zbuntowałem,

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Władze Prawa i Sprawiedliwości nakazały działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, w tym ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Członkowie mają 7 dni na rezygnację, w przeciwnym razie mogą zostać wykluczeni z partii. Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nie zamierza podporządkować się tej decyzji. Premier Donald Tusk skomentował sytuację, odnosząc się do planowanej imprezy grillowej organizowanej przez Morawieckiego, mówiąc: grillujesz, Mateusz. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie został zaproszony na to wydarzenie. Właściciele nowotarskiego schroniska dla zwierząt planują wycofać decyzję o jego zamknięciu, zaledwie 2 tygodnie po jej ogłoszeniu. Na terenie schroniska przebywa obecnie 180 psów i kotów, które nie zostały przeniesione mimo wcześniejszych zapowiedzi. Gminy z regionu oferują wsparcie finansowe na modernizację obiektu, co może przyczynić się do utrzymania placówki. Właściciele schroniska wyrazili chęć dalszej pomocy zwierzętom, a kontrole nie wykazały nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wspiera starania Polski o uzyskanie stałego członkostwa w Grupie 20. Eksperci Hudson Institute podkreślają rosnącą rolę Polski w regionie oraz jej dynamiczny rozwój gospodarczy, który może przyczynić się do odbudowy znaczenia G20. Wskazują na 3 kluczowe argumenty za polską kandydaturą: koncentrację na wzroście, osiągnięcia w obronności oraz potrzebę reprezentacji Europy Środkowej. Mimo pewnych wątpliwości co do roli Chin i Rosji w G20, eksperci uważają, że Polska może stać się ważnym sojusznikiem w realizacji celów organizacji. Spotkanie klubu Koalicji Obywatelskiej z premierem Donaldem Tuskiem w warszawskim hotelu Mercure Grand trwało blisko 3 godziny. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer opisała je jako motywacyjne, podkreślając znaczenie wypowiedzi posłów. Poruszono również sprawę afery związanej z Szpitalem Południowym, a minister sportu Jakub Rutnicki zaznaczył, że zbliżający się rok wyborczy jest kluczowy dla partii. Premier Tusk opuścił hotel, aby uniknąć spotkania z dziennikarzami. W Teheranie na placu Engelab zawisł bejne przedstawiający prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa leżącego w czarnej trumnie z napisem „Zabijamy Trumpa”. Mural zyskał uwagę po oświadczeniu Mojtaby Szameneja o zemście za śmierć jego ojca. Amerykańskie źródła wywiadowcze potwierdziły, że Iran planuje zabójstwo Trumpa. W trakcie pogrzebu Alego Szameneja żałobnicy wzywali do zabicia Trumpa, oferując nagrodę w wysokości $100 milionów. Trump skomentował, że znajduje się na każdej liście potencjalnych celów. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na drodze S6 w województwie zachodniopomorskim między węzłem Osina a Nowogardem Zachodnim w kierunku Gdańska występują ograniczenia ruchu. Równolegle na budowanej drodze S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. W tej okolicy przełożono również ruch dwukierunkowy na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Na drodze DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You're listening to the

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Francuski parlament przyjął ustawę o wspomaganym samobójstwie dla osób nieuleczalnie chorych. CO wywołało intensywne dyskusje polityczne. Ustawa umożliwia dostęp do substancji śmiercionośnej dla pacjentów cierpiących, a medycy mogą ją podać, jeśli pacjent nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie. Przeciwnicy ustawy wyrazili obawę, że może to prowadzić do zaniedbania chorych zamiast oferowania im wsparcia. Ustawa trafi teraz do Rady Konstytucyjnej, a prezydent Emmanuel Macron ma 15 dni na jej podpisanie. W środę, 15 lipca 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. W grze Lotto wylosowano liczby 38, 31, 20, 7, 43 oraz 9, a kumulacja na najbliższe losowanie wynosi 7 milionów złotych. W Mini Lotto wylosowano liczby 22, 23, 31, 6 oraz 42, a do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Losowania gier odbywają się regularnie, a następne losowania Lotto oraz Lotto Plus zaplanowane są na czwartek, 16 lipca 2026 roku o godzinie 22. Argentyna awansowała do finału XI piłkarskich mistrzostw świata, pokonując Anglię 2-1. Po pierwszej połowie żadna z drużyn nie oddała celnego strzału, jednak w drugiej części meczu Anglicy objęli prowadzenie po golu Antonego Gordone. Argentyna, walcząc do końca, wyrównała w 85. minucie dzięki Enzo Fernandezowi, a zwycięską bramkę zdobył Lautaro Martinez w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Finał z Hiszpanią odbędzie się w niedzielę, 19 lipca, na stadionie MetLife w East Rutherford w stanie New Jersey. Anglia zagra w meczu o brązowy medal z Francją. Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło projekt ustawy o pomocy w umieraniu w środowym głosowaniu, które zakończyło wielomiesięczne dyskusje. Ustawa została przegłosowana po raz czwarty, uzyskując poparcie 291 posłów przy 241 przeciwnikach. Premier Sébastien Lecornu zapowiedział, że zwróci się o opinię do Rady Konstytucyjnej w związku z kontrowersjami wokół projektu, który budził sprzeciw, zwłaszcza na prawicy. Ustawa przewiduje, że osoby cierpiące na poważne, nieuleczalne choroby będą mogły ubiegać się o substancję śmiercionośną, a lekarze będą musieli potwierdzić spełnienie określonych kryteriów. Przeciwnicy ustawy zapowiedzieli protesty i wyrazili obawy dotyczące potencjalnych nadużyć i presji na osoby w trudnej sytuacji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami oraz upałem w kilku województwach. W regionach takich jak śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie prognozowane są burze z porywami wiatru do 75 km na godzinę oraz intensywne opady deszczu. Dodatkowo w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim przewiduje się maksymalne temperatury sięgające 32 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 13 w czwartek do godziny 20 w piątek. Zaleca się zachowanie ostrożności oraz śledzenie komunikatów służb ratowniczych. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Keir Starmer ogłosił zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia, który ma wejść w życie najwcześniej na początku 2027 roku. Nowy premier Andy Burnham będzie odpowiedzialny za wdrożenie tego kontrowersyjnego zakazu. Definicja mediów społecznościowych pozostaje niejasna, co budzi obawy wśród prawników i firm. Rząd rozważa różne modele wdrażania zakazu, w tym te z Kanady, które mogą być bardziej elastyczne. Istnieją także wątpliwości dotyczące skuteczności zakazu w ochronie dzieci przed zagrożeniami w sieci. W okolicach wsi Nowakowo w województwie warmińsko-mazurskim Bielik wpadł do rzeki Elbląg i nie mógł wydostać się na brzeg z powodu wysokich betonowych ścian. Mężczyźni płynący łodzą dostrzegli ptaka i, używając wiosła, wyciągnęli go z wody, a następnie odstawili na bezpieczny brzeg, gdzie Bielik mógł wyschnąć. Ptaki nie mogą latać z mokrymi piórami, dlatego Bielik musiał odczekać, aż jego pióra będą suche. Bieliki są objęte ścisłą ochroną, a ich populacja w Polsce wzrosła do około 1000 do 1500 par. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie władz partii, po którym wiceprezes Przemysław Czarnek odjechał, pokazując gesty, w tym gest wiktorii i uniesiony kciuk. Prezes partii Jarosław Kaczyński wcześniej zapowiadał omówienie kontrowersyjnych wypowiedzi Czarnka dotyczących pomocy dla Ukrainy. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że temat tych wypowiedzi nie był poruszany na spotkaniu, a Czarnek pozostaje kandydatem na premiera. Bochenek dodał, że Czarnek jest w stałym kontakcie z Kaczyńskim i nie było między nimi żadnego sporu. Kierownictwo partii przyjęło uchwałę zakazującą członkom Prawa i Sprawiedliwości działania w organizacjach o charakterze politycznym. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wprowadziło zakaz uczestnictwa swoich członków w stowarzyszeniach politycznych, dając im tydzień na rezygnację z takich organizacji. Decyzja ta wywołała wiele komentarzy, w tym od posła Koalicji Obywatelskiej, który stwierdził, że największym zagrożeniem dla PiS jest sama partia. Jacek Sasin i Tobiasz Bocheński zapowiedzieli likwidację stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, aby zachować jedność w partii. Politycy różnych opcji przewidują, że ta decyzja może prowadzić do kryzysu wewnętrznego w PiS, zagrażającego jego stabilności. Były premier Mateusz Morawiecki podkreślił znaczenie obrony polskich wartości oraz jedności w obliczu nadchodzących wyborów. Cztery osoby staną przed sądem w związku z brutalnym atakiem na 40-latka w Częstochowie, do którego doszło po tym, jak zwrócił uwagę jednemu z napastników na niewłaściwe zachowanie wobec żony. Napastnicy wtargnęli do mieszkania mężczyzny, bijąc go pięściami, kopiąc oraz używając pałek, maczet i noży. Pokrzywdzony odniósł zagrażające życiu obrażenia i przeszedł operację w szpitalu. Prokuratura postawiła zarzuty usiłowania zabójstwa dwóm mężczyznom, a także oskarżyła dwóch pozostałych o udział w pobiciu i uszkodzeniu mienia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec trzech podejrzanych. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ambasadorzy państw Unii Europejskiej nie osiągnęli porozumienia w sprawie 21 pakietu sankcji wobec Rosji, CEO potwierdził anonimowy unijny dyplomata. Uzgodniono jednak, że obecny limit cenowy na rosyjską ropę, wynoszący $44 za baryłkę, zostanie utrzymany do 23 lipca. To tymczasowe rozwiązanie daje krajom unijnym dodatkowy czas na wypracowanie ostatecznego kompromisu. W negocjacjach przeszkodą była m.in. propozycja Austrii dotycząca poluzowania sankcji w obronie interesów banku Raiffeisen działającego w Rosji. Polska przeprowadzała ćwiczenia wojskowe w pobliżu granic z Rosją i Białorusią w dniach 13 i 14 lipca. CEO zostało skrytykowane przez rzeczniczkę rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Marię Zacharową. Oceniła ona te działania jako niewłaściwą próbę pokazania siły przez Warszawę oraz dowód absolutnej nieodpowiedzialności polskich elit. Zacharowa podkreśliła, że ćwiczenia odbywają się w kontekście narastających napięć w regionie, które jej zdaniem są efektem działań zachodnich. W odpowiedzi na te ćwiczenia, dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych Polski zaznaczyło, że są to regularne elementy szkoleniowe mające na celu utrzymanie gotowości operacyjnej. Przemysław Czarnek wywołał kontrowersję swoimi słowami na temat pomocy dla Ukrainy, sugerując, że finansowanie zbrojeń powinno zostać wstrzymane, dopóki kraj ten nie przyjmie wartości proludzkich. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zapewnił, że Czarnek pozostaje kandydatem na premiera i nie było sporu w partii. Dodał, że nie ma różnicy zdań między Czarnkiem a Jarosławem Kaczyńskim, a cała sprawa została uznana za zamkniętą. Czarnek pozostaje w stałym kontakcie z Kaczyńskim. Maciej Świrski, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ogłosił na platformie X, że jest na wolności i podziękował za wsparcie. Został wypuszczony po przesłuchaniu, które odbyło się po jego zatrzymaniu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wraz z innym byłym członkiem zarządu Polskiej Fundacji Narodowej usłyszał zarzuty dotyczące nadużyć finansowych związanych z kampanią Sprawiedliwe Sądy, co miało spowodować stratę co najmniej 8 400 000 zł. Prokuratura nałożyła na podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania kraju i zatrzymanie paszportów. Pentagon wprowadza coroczne badania poziomu testosteronu dla żołnierzy powyżej 30 roku życia. Sekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych, Pete Hegseth, zaznaczył, że celem programu jest zapewnienie maksymalnej gotowości bojowej oraz poprawa odporności psychicznej i fizycznej wojskowych. W przypadku wykrycia niedoboru, żołnierze będą mogli skorzystać z dobrowolnej terapii hormonalnej. Program ma również na celu długoterminowe zdrowie żołnierzy i wpisuje się w strategię zapewnienia im elitarnej opieki medycznej. Prowadzenie tych badań jest odpowiedzią na rosnące obawy związane z tzw. kryzysem testosteronu wśród mężczyzn. To były wiadomości Radia DHT.